0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: U požáru lesa v Novém Vrbně na Opavsku už zasahuje 30 jednotek hasičů, pomáhají i dva vrtulníky. Spotřebu elektrické energie na zpracování odpadů v Ostravě v budoucnu pokryjí kogenerační jednotky. Zájem o letní školy a příměstské tábory Vysoké školy báňské v Ostravě roste. Taky zítra čekejte slunečné a velmi teplé počasí. Maxima dosáhnou až na 36 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. 150 hasičů už zasahuje u požáru lesa v Novém Vrbně na Opavsku. Je vyhlášený třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Hoří na ploše přibližně 27 hektarů. Na místě je i speciální technika, včetně dvou vrtulníků, uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová. Zásah podle ní komplikují vysoké teploty a především vítr, kvůli kterému se oheň rozšířil i na přilehlé strniště. Ostrava bude mít dvě nová zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Takzvané kogenerační jednotky mají pokrýt téměř celou spotřebu všech areálů městské společnosti, která zpracovává odpad. V provozu budou nejspíš na podzim roku 2027 a postaví je firma Veolia. Zástupci města a firmy dnes podepsali smlouvu, říká náměstek primátora Aleš Boháč ze Starostů pro Ostravu.
2: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend z hlediska energie, z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost, tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu.
1: Přes 350 dětí a studentů letos stráví část prázdnin v kampusu Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava. Zájem o příměstské tábory a letní školy meziročně roste. Akce jsou zaměřené třeba na programování, 3D tisk a nebo elektrotechniku. Jak upřesnil mluvčí univerzity Jiří Šíma, v tomto týdnu se akademici věnují středoškolákům, kteří se učí robotiku.
3: Ti se naučí sestavit plně funkčního robota. Setkají se také se základy programování průmyslových a mobilních robotů, tedy s dovednostmi a znalostmi, které jim v budoucnu mohou pomoci při studiu na univerzitě.
1: Technické služby Vrbna pod Pradědem opravili knajpovadlo v areálu BMX v místní části Mnichov. V roce 2024 ho zničila povodeň. Knajpovadlo je mělká nádrž se studenou vodou, schody a zábradlím. Zařízení slouží k otužování.
4: Pracovníci technických služeb opravili zábradlí, zpevnili konstrukci a vyměnili kačírek. Prostor bylo taky nutné vyčistit od naplavenin. Knajpovadlo je už otevřené a přístupné veřejnosti. V plánu jsou ale i další práce. Město tam plánuje postavit odpočinkové místo s lavičkami. Z Vrbna pod Pradědem Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno nebo jasno. Nejnižší noční teploty mezi 22 a 18 stupni. Zítra přes den pak čekejte jasno až polojasno. Večer na Bruntálsku při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 stupňů. Na horách naměříte do 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Krnově v ulici Maxima Gorkého se na železničním přejezdu srazil vlak s osobním autem. Právě tam zasahují záchranné složky a místo je neprůjezdné, tak s tím počítejte. Pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte na bezplatnou linku Zelené vlny. Ta má číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: Český radio v Ostravě. Wydarzenia.
6: Dobry wieczór. W czwartek 30 lipca 2026 roku imieniny Maryny i Fryderyka. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualnie aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Orłowa zapłaci niemal 47 milionów koron za grunty należące do spółki Asental. Zakupiony teren w lokalizacjach Sadowa i Rajczula w Orłowej Porębie ma powierzchnię prawie 29 hektarów. Ratusz planuje przygotować tam obszar pod budowę domów jednorodzinnych. Miasto chce dzięki przejęciu gruntów wpływać na przyszły kształt tej części Orłowej i stworzyć warunki do dalszej zabudowy, ponieważ samo nie dysponuje tak rozległymi terenami, poinformował zastępca burmistrza Roman Galia ze SOCDEM. Górna Sucha modernizuje teren miejscowego klubu sportowego. Utwardzony parking zyskał nową nawierzchnię asfaltową oraz system odprowadzania wody deszczowej. Na terenie kompleksu sportowego powstanie także nowa oczyszczalnia ścieków, poinformował niezależny zastępca wójta Marcin Adamiec. Na wsi remontuje ulicę Długą w centrum gminy. Droga przebiega w pobliżu kościoła ewangelickiego, kompleksu kulturalnego oraz miejscowej szkoły. Zamknięty odcinek ma kilkadziesiąt metrów długości, a utrudnienia potrwają do piątku. Kierowcy muszą korzystać z objazdu. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Andrzej Poczobut, więziony przez białoruski reżim, niezależny dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, po trudnych przejściach otwarcie porusza temat wolności słowa, języka i tożsamości. Podczas wizyty na Zaolziu odniósł się również do spraw dotyczących naszego regionu. Posłuchajmy, jakie wrażenia towarzyszą mu z pobytu u nas.
7: Przyjechałem wczoraj miałem okazję zobaczyć, spotkać się z przedstawicielami organizacji, odwiedzić najważniejsze miejsca pamięci, zobaczyć szkoły. Jestem pod dużym wrażeniem aktywności Polaków z Zaolzia, tego jak prężnie działają struktury. Znaczy warunki działalności są zupełnie inne niż na Białorusi. No i te warunki pozwalają realizować prawa mniejszości i to robi wrażenie.
6: Po raz pierwszy podczas Gorowskiego Święta 8 par powalczy o tytuł królów łowięcioka. Na zwycięzców czeka nie tylko nagroda finansowa, ale również możliwość poprowadzenia warsztatów tanecznych i uroczystego otwarcia balu gorolskiego. O znaczeniu tych wyróżnień opowiada pomysłodawca konkursu Chrystian Heczko.
8: Od razu za pierwszą edycję udało nam się przeszykować bardzo bogate nagrody, gdyż za pierwsze miejsce to jest 20 tysięcy czeskich koron w ramach voucheru, takiego bonu na uszycie stroju regionalnych, a drugie miejsce 10 tysięcy koron, trzecie miejsce 6 tysięcy koron. Na dodatek taka nagroda, która będzie z rąk do rąk wędrować zawsze od królów do nowych królów za rok, a to pan Karol Kufa zrobił pas grolski, pasterski, więc to będzie taki symbol całego, takie zwieńczenie całego tego konkursu. No a na dodatek, żeby się w sumie te wszystkie promowanie, ta propagacja tego tańca spinała w całym roku, no to postanowiliśmy zrobić tak, żeby laureaci konkursu otwierali kolejny nowy rok kalendarzowy na balu gorolskim swoim tańcem, żeby to też była dla nich jakimś sposobem uhonorowanie całości, ale z drugiej strony też, żeby w ramach naszego roku kalendarzowo-obrzędowego cały czas mieliśmy z tyłu głowy, że ten łowięziok jest mimo wszystko naszym tańcem, matecznikiem tego tańca, to jest Trójwieś Istewniańska, no i żebyśmy to cały czas mieli na uwadze i propagowali, promowali, puszczali o nim, o tym tańcu naszym, głos do całego świata.
6: Tancerze błędowickiego zespołu podczas swojej bałkańskiej wyprawy nie ograniczyli się wyłącznie do występu na festiwalowej scenie. O pozostałych punktach programu i atrakcjach przygotowanych dla uczestników opowiada kierowniczka artystyczna zespołu Anna Kadubiec.
9: No a na wyjeździe nie zwiedzialiśmy tylko Ochrydę, ale w drodze na festiwal zatrzymaliśmy się na jedną noc w Belgradzie w Serbii, więc mogliśmy pozwiedzać wraz z przewodnikiem centrum i stolicę Serbii, gdzie było bardzo fajnie. Myślę, że wszyscy zespolacy polecają. W ramach Macedonii pozwiedzaliśmy właśnie Jezioro Ochrydzkie. Pojechaliśmy nad źródełka do Sand Naum, które jest bardzo śliczne. A właśnie na drodze powrotnej chcieliśmy zatrzymać się w Nowym Sadzie, a właśnie kontynuowaliśmy podróż i już nie zatrzymywaliśmy się dalej.
6: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. 30 lipca prowadzi nas od literatury i futbolu aż po Księżyc i Marsa. W 1818 roku urodziła się Emily Brontë, autorka Wichrowych Wzgórz. W 1930 roku rozegrano pierwszy finał piłkarskich Mistrzostw Świata i co ciekawe, w każdej połowie używano innej piłki. Dokładnie 60 lat temu Anglia zdobyła na Wembley swój jedyny tytuł Mistrza Świata. Z kolei 55 lat temu na Księżycu wylądowała misja Apollo 15, która przewiozła pierwszy pojazd księżycowy. A 6 lat temu w stronę Marsa wyruszył łazik Perseverance i niewielki helikopter Ingenuity. Z takim nietypowym kalendarzem rozpoczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej zajrzymy do Bystrzycy. Miejscowe władze bowiem zamierzają zainwestować w odświeżenie dzielnicy Pasieki. Następnie kontynuujemy rozmowę z Marianem Stewkiem na temat wystawy o potomkach Piastów Cieszyńskich. Najpierw piosenka.

0: Władze Bystrzycy zamierzają zainwestować w odświeżenie dzielnicy Pasieki. Powstało tam niedawno przy budynku byłej czeskiej szkoły nowe wielofunkcyjne boisko. Wkrótce dozna zmian także miejsce zwane Koliba. Redaktor Jacek Sikora rozmawiał na ten temat z niezależnym wójtem wioski Romanem Wróblem.
1: Kontynuujemy naszą wyprawę do Pasiek z niezależnym wójtem Bystrzycy, panem Romanem Wróblem. Co tutaj dokładnie, bo to jest przystanek zwany Koliba. I stoimy właściwie niedaleko byłej polskiej szkoły.
2: Tak, dokładnie powiedział pan redaktor. Miejsce przeurocze, ogromne walory natury, krajobrazu i przyrody w ogóle. Niemniej my w symbiozie z pozytywnym stosunkiem do środowiska naturalnego staramy się w miarę rozwijać tutaj i tę część Bystrzycy, która jest licznie odwiedzana przez turystów. Tutaj jeszcze 2 lata wstecz trudno było w trakcie weekendów zaparkować. Samochody stawały po łąkach, na obrzeżach drogi wojewódzkiej. Nieraz było, no powiem wprost, nieciekawie. Zatem my wybudowaliśmy w pierwszym etapie takiego większego projektu inwestycyjnego nowy parking dla użytkowników. Zatem teraz tutaj ten problem zszedł, już problemem po prostu nie jest, ale każdy, kto przyjeżdża, ci, którzy tutaj żyją od lat, od urodzenia, przywykli już do tego, ale ci, którzy mniej często odwiedzają to fantastyczne miejsce, widzą jednak, że niektóre rzeczy, biorąc pod uwagę estetyzację, mają pewne braki. Powiedzmy, te ogromne naczynia na odpad komunalny i stan techniczny, wygląd tego przystanku autobusowego. My mamy praktycznie gotową projektową dokumentację na renowację tego miejsca do tego stopnia, że po prostu wszystko tutaj powinno być nowe. Z tych ogromnych pojemników na odpad zrobimy podziemne pojemniki. Zupełnie inną dyspozycję będzie miał przystanek autobusowy. Będzie większy komfort jak dla podróżujących, tak dla kierowców autobusów. Zatem powinno być o niebo lepiej. My już liczymy się z zamiarem dać wszystko do propozycji budżetu gminy na rok 2026, tak aby realizacja tego przedsięwzięcia mogła odbyć się właśnie w przyszłym roku.
1: Jak jest wykorzystany ten budynek byłej polskiej szkoły?
2: Budynek polskiej szkoły, oj, łezka trochę się kręci w oku. Wielka, wielka nostalgia. To jest budynek z roku 1930. Z ogromną pompą otwierali tutaj szkołę małoklasową nasi mądrzy przodkowie. Ona spełniała tutaj swój cel bardzo, bardzo długo. Jeszcze moje dzieci chodziły tutaj do przedszkola. Było to coś, no, to było coś niesamowite. Tego jak na dole w Bystrzycy, bo musimy brać pod uwagę, my jesteśmy na wysokiej wysokości nad poziomem morza. To jest, uważam, chyba najwyżej położona była polska placówka oświatowa w ogóle z wszystkich polskich szkół w Republice Czeskiej. Tutaj rodzice z chęcią dawali kierowcy autokaru na dole na szkubni w centrum gminy swoje dzieci. Ten ich wywoził tutaj, tu już pani czekała. Dzieci szły do tego przedszkola. No a nie muszę mówić o tym, jakie wartości to dawało tym naszym dzieciom, bo te przechadzki i na Filipkę, i na łączkę, i na dziół, poznawanie roślin, zbieranie borówek, to było coś, no jeszcze teraz mam z tego gęsią skórę. Niestety malejąca liczba uczniów, uwaga, nie tylko w polskim przedszkolu, ale tak samo w czeskim przedszkolu, doprowadziła do zamknięcia obu placówek i w 1994 roku tutaj budynek ten zmienił właściciela. Na dzień dzisiejszy pełni to funkcję turystycznego pensjonu.
1: A co jeszcze tu wszystko będzie się zmieniało tutaj dokładnie?
2: My musimy wziąć pod uwagę, te pasieki trochę nam się zestarzały, tak? My pierwszy taki promyk, który zrobiliśmy obok kiedyś bardzo słynnej restauracji Koliba, początkiem lat 90. to był bardzo słynny lokal, szeroko daleko. Później trochę w zastoju, teraz to znów odżywa. My tam właśnie wybudowaliśmy plac zabaw. Ten jest wykorzystany wykorzystywany na 100%. Tym drugim etapem był ten parking, a teraz chcemy temu dać tę wisienkę na torcie w postaci takiego finałowego rozwiązania tych dyspozycji transportowych z tym przystankiem, z tymi odpadami i tak samo tutaj z tym najazdem autobusów. Wszystko powinno być ładniejsze, funkcyjniejsze, a bezpieczniejsze.
3: A już macie tak szacunek, ile to będzie kosztować?
2: Minimum 3 miliony koron. Prawdopodobnie suma ta nie będzie wystarczająca, ale my jesteśmy przygotowani na to, zapłacić to z budżetu gminy, ponieważ inwestycja ta jest niezbędna, a w dodatku jest tutaj ta wartość dodana. Ona, ta realizacja tej inwestycji zapewni większą promocję naszej gminy.
0: Rozmawialiśmy z wójtem Bystrzycy Romanem Wróblem. A teraz zajrzymy ponownie do siedziby Kongresu Polaków w czeskim Cieszynie na wystawę ośrodka dokumentacyjnego z cyklu Potomkowie Piastów Cieszyńskich. Jak już informowaliśmy wczoraj, szef ośrodka Marian Stefek prezentuje tym razem tyle sylwetek z historii Polski i świata, że trudno by je było pomieścić w jednym materiale. A na wyprawę w głąb historii wybrał się z autorem wystawy ponownie redaktor Jacek Sikora.
4: Wszystkie to osoby były potomkami Piastów Cieszyńskich linii żeńskiej, a łączy je jeszcze jedno. W tym roku każda z tych osób obchodzi albo okrągłą rocznicę urodzin, albo okrągłą rocznicę śmierci, a w wypadku właśnie błogosławionej Elżbiety Różyczackiej jest to 50. rocznica jej urodzin. Była ona założycielką między innymi Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, a później w Laskach pod Warszawą założyła ośrodek dla niewidomych. Sama właściwie od młodości była osobą niewidomą, ale wszystkie swoje środki przekazała właśnie na budowę i finansowanie właśnie tego ośrodka.
3: Działającego do dzisiaj.
4: Oczywiście ośrodek ten działa do dziś. Również bardzo dobrze znała się późniejszym prymasem Stefanem Wyszyńskim. Spotkali się pierwszy raz już w 1925 roku. Tutaj jest zdjęcie z ich spotkania w 1950, a tu już prymas Stefan Wyszyński przy grobie matki Elżbiety Różyczackiej na cmentarzu leśnym w Laskach. To zdjęcie było wykonane około 1962 roku, a co ciekawe, oboje byli wspólnie błogosławieni.
3: I to nie tak dawno.
4: Nie tak dawno, w 2021 roku w Warszawie.
3: A tu ród Czapskich.
4: Tak, też bardzo ciekawy ród. Może wspomnijmy m.in. Mariana Czapskiego, który był znanym hipologiem, nawet Gwiazdka Cieszyńska później wspominała po jego śmierci właśnie o nim. To jest gwiazdka z 19 czerwca 1875 roku. Jest m.in. jego najbardziej znane dzieło Historia Powszechna Konia, wydano w Poznaniu, a później po jego śmierci ukazał się Atlas do Historii Powszechnej Konia właśnie z ilustracjami. Kolejny bardzo znany przedstawiciel właśnie tego rodu to był Emeryk Ruten Czapski, między innymi kolekcjoner, numizmatyk, autor pięciotomowej pracy o polskich monetach i medalach, to jest właśnie tutaj ta. I mam powiedzieć, że był założycielem muzeum w Krakowie, dziś to jest Muzeum imienia Emeryka Ruten Czapskiego, działający jako oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Jego synem był Jerzy Ruten Czapski, który ożenił się z Józefą Tuną Einstein. Ślub odbył się na zamku w Dziecinie, a jego najbardziej znanym dzieckiem był Józef Czapski, który był znanym malarzem. On urodził się w pałacu Tun-Hohensteinów w Pradze. A można powiedzieć, że oprócz tego, że był malarzem, był również wojskowym. Walczył w armii Andersa w czasie II wojny światowej, a był również autorem wielu publikacji. Zmarł 12 stycznia 1993 roku w wieku 96 lat. Został pochowany na cmentarzu Le Mensil-Leroy obok siostry Marii. A ta Maria właśnie była też ciekawą postacią. Tutaj można właśnie zobaczyć jej zdjęcie. Była między innymi historykiem literatury. Zajmowała się między innymi właśnie twórczością Mickiewicza. Tutaj można zobaczyć szkice mickiewiczowskie wydane w Londynie w 1963 roku. Jest autorką również takiej książki, publikacji Europa w rodzinie, która została wydana również w języku czeskim. A Maria Czapska zmarła 11 czerwca 1981 roku w Maisons-Laffitte koło Paryża w siedzibie redakcji kultury w wieku 87 lat. A kolejna rodzina to landskorońscy, to znaczy niektórzy przedstawiciele właśnie tej rodziny mieli również cieszyńskie, piasteckie korzenie. Jednym z bardziej znanych właśnie przedstawicieli tego rodu był Karol Landskoroński, znany m.in. historyk sztuki, amatorski archeolog, kolekcjoner, autor kilku publikacji, m.in. książki Naokoło Ziemi, wydanej w Krakowie w 1893 roku. I tutaj można zobaczyć zdjęcie Karola Landskorońskiego z jego trzecią żoną, Małgorzatą z domu Lichnowską. Taka ciekawostka, ich ślub odbył się pracą nad Morawicą, właśnie Lichnowscy byli właścicielami zamku w Radcu. Tu jest synem Antonin, córką Karoliną. Zdjęcie powstało około 1900 roku. Tu jest portret Karola i Małgorzaty Landskorońskich autorstwa Jacka Malczewskiego, znanego polskiego malarza. Tu poniżej zdjęcie Antoniego Landskorońskiego, który był ostatnim męskim przedstawicielem tego rodu, a najbardziej znaną przedstawicielką właśnie tej rodziny była Karolina Landskorońska, która była historykiem sztuki, była członkiem Towarzystwa Badań Historycznych we Lwowie. W 1935 roku habilitowała się na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie II wojny światowej była członkiem Związku Walki Zbrojnej, a później była w 1942 roku aresztowana, więziona m.in. w Stanisławowie, we Lwowie, w Berlinie, a w końcu w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. A poniżej właśnie są wspomnienia wojenne Karoliny Landskorońskiej, wydane w Krakowie w 2002 roku. Również angielskojęzyczna wersja tej książki później pojawiła się w 2005 roku w Londynie. A tutaj można zobaczyć m.in. zdjęcia z uroczystości nadania Karoliny Landskorońskiej doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego 1983 roku. Są również zdjęcia z kilku spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, między innymi w 1989 i w 1998 roku, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II wręczył Karolinie Landskorońskiej Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego.
1: A tu już ostatni ród na tej wystawie, Potoccy, też bardzo znani, chociażby z kart Sienkiewiczowskiej trylogii.
4: Tak, ale właściwie przedstawiciele tego rodu byli spokrewnieni z piastami cieszyńskimi dopiero trochę później, właśnie na przełomie XVIII i XIX wieku. Tutaj można zobaczyć m.in. portret Adama Potockiego, pułkownika w czasach Księstwa Warszawskiego. Jest Karolina z Potockich, nakwaska, pisarka i publicystka. Jest Leon Potocki, dyplomata i pisarz. Jest również Józef Franciszek Potocki, polityk i wojskowy. Alfred Józef Potocki, namiestnik Galicji. Tutaj między innymi jest wzmianka właśnie Piasty Cieszyńskiej o śmierci Józefa Potockiego w 1863 roku. Właśnie starają się wychwycić takie jakieś ciekawe informacje z naszej cieszyńskiej prasy, między innymi z Gwiazdki Cieszyńskiej, z Głosu Ludu Śląskiego, z Dziennika Cieszyńskiego, Gazety Kresowej. Tutaj można zobaczyć również zdjęcie ze ślubu Róży Potockiej, córki Franciszka Saleznego Potockiego z Kazimierzem Mycielskim w Krakowie w 1939 roku, jeszcze kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Tutaj na zdjęciu przed zamkiem w Montresor stoi Maria Rej z domu Potocka ze znanym naszym działaczem załodziańskim panem Władysławem Krystynem. Zdjęcie zostało wykonane w 2000 roku. A ostatnia plansza w ogóle na wystawie to potomkowie piastów cieszyńskich w linii rodu potockich de Montalk w Nowej Zelandii. To jest taka ciekawostka właśnie i w Nowej Zelandii do dziś żyją potomkowie piastów cieszyńskich w linii żeńskiej. Między innymi znany był Edmund Józef Potocki, nauczyciel języków obcych, pracownik uniwersytecki, Robert Władysław Potocki de Montalk, który był znanym nowozelandzkim architektem. Tutaj można zobaczyć m.in. zdjęcie hotelu Cargen w Auckland, Nowej Zelandii, który był wybudowany na podstawie właśnie projektu Roberta Władysława Potockiego de Montalk. Tu jest ciekawostka właśnie z Gazety Kresowej, informacja na temat emigracji przedstawicieli rodzin Platerów i Potocki właśnie do Australii i Nowej Zelandii. A taka ciekawostka, również Stefania de Montalk, nowozelandzka poetka, autorka biografii i producentka filmów dokumentalnych, urodzona w 1945 roku, autorka m.in. książki Niespokojny świat, życie hrabiego Geoffreya Potockiego de Montalk. Książka ukazała się w Krakowie w 2003 roku.
0: Rozmowę przygotował redaktor Jacek Sikora. Jutro ostatni piątek miesiąca. To też tradycyjnie przed nami monoblog Głos Chrześcijan. A z kim porozmawia ksiądz Janusz Korzusznik? Wysłuchajcie w krótkiej zajawce.
5: Obok mnie Jonasz Małkiewicz, polski mówca i autorytet dla młodych, który angażuje się w działalność duszpasterską i edukacyjną w różnych wspólnotach chrześcijańskich. W tym roku był głównym mówcą na akcji zwanej X-Camp, a przedtem także na tygodniu ewangelizacyjnym w Dzięgielowie. Jonaszu, witam Cię pięknie i od razu pytanie na rozgrzewkę. Co oznacza trzecia latarnia od lewej na Placu Zamkowym w Warszawie?
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 30 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.